0: Zakska je za lieca wuwołała wosebite lieto, kiż mienuja Tacheles, lieto żydowskie kultury. Z tym ma so na to pokazać, co je żydowska kultura dziel kraja. Wotmiewaja so po całym kraju przednoszki, wustajence, koncerty a jace, so bychu so ludzo liepie ze żydowstwom zeznajomili. Monika Gerdesowa je mnie z Serbami dwieju namakała, kotrymajesz je żydowska kultura a nabożina jara ważna, a kiż może taj nam nieszto z niej zbliżić. Swoje wusowanie pak zapocznie ona s inajším prašeniom.
1: Najprv raz so prašam, što moži a ti starši Serbia docela vo židovstve vedža. To rika, prašal je so nadoku rozvosa naš letuši praktikant Benedikt Hitzka.
2: Kak daleko še so hižora se židovstvom zaberali?
3: Jara malo. Popravme, naši končinach je ze židovstvom nimamo velečinč. Ja vem, vnedavaja ljudi, ki so

Słyszeliśmy wusowanie Tacheles, lieto żydowskiej kultury w Sakskiej od Moniki Gerdesowej. A ona jest za to rozmawiała z Bianką z Czapanec a Hans-Eberhardem Kolfostom. Kompletne hiszczywo niszto w obszernejsze wusowanie namakacie na naszej internetnej stronie, na naszej app MDR Serbia, a jako podcast pola ARD Sounds.

Do Niemcu tam je w utoru Monika Domaniowa swoje 80-ciny svečiwa. Towarstwo bratrostwo kuluskeje osady lubie strowi a przyje mnoho božo žonovania, krutu strobotu a dieremieče kru svojbnych a přečelo. Zapač potom knes za dovoljetnu svíru towarstwu. A w Nowej Wiesce mieje štvrtk Jadwiga Klimantowa 9 a 30 narodnine. Wiesne towarstwo z Nowej Wieski a wokolnych są lubie strowi a gratuluje. Šo dobre.

My sme przeważowali cały tydzień kompaktny kurs serściny w mieście Hoszybus. Facit organizatorki, z czego słyszeli już o piet, kto je utahenczylowa, żeńca dajemy obżelnikam to grono, co ich motywują, a jak do nauknu serską ryc. My zabieramy się jeszcze raz z palicją timu z usłodom dla serskiego sedlińskiego Ruma. Co ten usłód wyznamienio za gminu Markowsku Gelu, to sme przeszali jego szodu Dietera Freihoffa, kęczo teke cwąg Bramborskiej Serskiej Rady. Beže słowo pejeda ten raz predny raz Elias Bisse wet Žilojskeje wysady. A jo dovoluje cas, to jo gešpa, aby se pedali na drogovanie do miesta, komuž teke gronie Európsky Jeruzalem. Môžeme ve mieste Sarajevo. Do tego mamy aktualne pojści, a se wie startujeme ze Žišecim pestrubom rednie až čo pedla.

0: Lubeži Chicago, ja był wasz prejedne feriowe tydzień. Wystrzyjał się wam tak, tak, albo z czo już o wyredem do bolu. Nasza zaspicka familia, co tak jeś, skoro nie to skończnie do dowola. Słuchaj się.
1: Anka, żyty przyszedłem po Jonasa.
2: Co my zasi nieco zgromadnie grasz?
1: Nie, nie nic. My co my nasz dowol przy morju planowasz. A nieci po Jonasa.
2: Jonas, co też ku mamie przyjś? Mama, co z tobą na morje nieco planirowasz?
3: Co, co, mama? Planirowasz?
2: Ty też ku mamie przyjś?
3: Ja nie mam żaden czas.
2: Jonas, mama jo groniła, ty też przyjś.
1: Tak, wejś se sente na couch. Nan siedzi już przed komputerom. A nento, my szykne przemyslujemy, co my za nasz dowol przy morju trebamy. My ganiocomy nic zabysz.
3: Ja co myś brylu za nujenie. Aż nosi. Nan, możesz co do komputera zapisasz.
4: Brylla sznosie. Mam zapisane.
2: Ja co mysz kupański oblak, a rytne balo.
4: Kupański oblak, rytne bal.
1: Anka, że ty coś? Przedsjowena. Jo, ja trebam taki nowy kupański oblak, taki bikini. Możesz to do komputera zapisać.
4: Mam zapisane.
3: Ja trebam plona.
2: Nein. Pogledaj, balo, pupka, kupański oblak, a...
1: Anka, co ty geto już? My co my Jana Szypna napisasz, coż my trebamy, a nic nie zapakowasz.
2: Ach tak.
3: Ja trebam plona. Przy mioju ja przece wiele wiecza. Tam by krzeł plona puszczasz. Nein. Masz to co niento?
4: Jo, jo, ja to zapiszę do komputera. Jonas, plon.
2: Jonas, co miś pone ja? Jonas, co miś pone ja?
1: Anka, nic pone ja, ale plonna. Ach ja, handwale, sreje, kremu trzeba my.
4: Anka, że ty zase coś? Wist ein o? My nesmy jeszcze gotowe.
2: K staremu nanoju. To nie jo rytne. Zapisz do komputera stare nan. Wyst čo starego nana zabili. Stare nan. Stare nan.
5: Coga jo, coga máš?
2: Tebi su zabili. My napišomy šök na což my zadovol při moju trebamo. A tebi su zabili.
5: Nie. Anka, my nisu zabili. My se njoco namerio. My se njoco tam dovedi.
2: Tu ne trebaš se kupaš. Ja na prigledu vaš.
5: Nie, nie. Na svincu seže se mi teke njoco. Ja budu za struskami, a rostlinami nuči, a gumne gledaš.
2: Tega mogu sami rost.
5: Nie. Toj nižo, ješćo Jan. To je za mnjo važni, a riedni nadavk.
2: Škoda, staro nan, njame žo sobu pšiš. Vema čak vjele nadavku.
4: Mi nesme ješći gotove.
2: Handy, aber mögeli se starym nanon telefonirowasz.
1: Pschauje. Pytakem telefonowe numery a adresse.
3: Ja, a kuli, a listowe marki, aber mögeli körtu wird mörja pisasz.
2: Ja, starym nanoju pisasz. Schosche linie a mejim przyjaciekam.
4: Ja to zapiszam do komputera.

Skończenie jej finale Światowego Mistrzostwa w Balokopaniu. Zimce noce bużo jasne lec, bużo szpańska, wielika, dobyżarka albo argentyńska. A pon, jo, pon jo końc za ten raz. Ten raz jo wesem a storożascia mustwo było pedla, wieci ako we perišnich dobach poveli FIFA prezidenta Gianni Infantino, te se ešte poušiš lic po obžilniku, pšiduce raz te samo styri a šest, žaset mustvo sobu kraš. Jogo argument jo, niceno Európia a pet po Novej Americe dejali se procovaše voten pokal, šuži nas vieše se pelipšu jo to balakopanie a vesemne Afrika a azijske kraje by mieli na taki part większą szansę sobą cenić. Z naszej muzyku tygodnia, pak nie to zase przywyskamy tym naszym serskim koparjam, a to ceni ho. Heiko Walter.

0: Serbia na karta.
1: RBB. Serbski program. S nami dospedobnega dnja.